że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Hear that? That's the sound of your life. Perfectly imperfect. Beating in rhythm to the world you've created. But every time you drive after drinking, the music gets drowned out. Your life sounds pretty great. Don't let a buzz ruin it. Buzz driving is drunk driving. Don't drive buzzed. A message from NHTSA and the Ad Council.
2: When I smoke weed, I get lost in the music. I like to isolate each instrument. The rhythmic bass, the harmonies on the piano, the sticky melody.
3: Hey, careful, babe. There's someone crossing the street.
2: Sorry, I didn't see him there.
4: If you feel different, you drive different. Don't drive high. It's dangerous and illegal everywhere. A message from NHTSA and the Ad Council.